0: But thanks all I see away, he moved gambling, get it pure away. I like being a Danny now, come back,
1: But first, the kirky.
2: I'm not
1: the kirky.
3: You know, my mom, it is. You go, heureusement.
4: Premesho kunso ala damembi na zembe akeke mizo premembi wargi kana mbegi ti leti miso bombi ti na molingeni bilango na sisi don molingeni angbagi na ndoti ati mifadu meni ida gana limbi kwa bilango vivant ifo mbi kanga leti mbi tona kwa fadu ala gawarimbi vivant so ala kufagot mbi direka sara ifo mbi bando so giguru chua ala akumuye na ati dan sara ifo mbando na fenetri nso dizaka ala biya dani toa.
5: Bon, yeti ko di lo guys na ala fala directement ala gouvernati du chungu su gisu.
6: Me la so le da pe asa si sirira mon kimbi. Bon, yesu karmona ya chu ko dro asara njunya pe. Jano ndinga so kisi du ngaka.
7: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
8: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
7: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
8: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
7: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
8: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju.

0: Donc nous ne voulons pas que ces gens soient la proie des politiciens qui vont les manipuler à volonté. On ne veut pas qu'ils soient instrumentalisés. Et nous voulons mettre dans la tête des gens l'esprit de discernement pour faire la part des choses. Beaucoup n'ont pas ça. Ils se jettent derrière ceux qui parlent bien et tout, et qui pensent par le verbe le détourner. Or, il est temps pour nous d'envoyer un autre message.
1: We have a class for young men in our school. We focus in training those who belong to armed groups. Christians as well as Muslims take part in the training. Thanks to our training, which lasted 4 months, these young people were able to feel part of the community, get to know each other, and focus their minds on something. This can give meaning to their lives, because the Troubles had a very negative impact on many young people.
2: The role of the church is not only to love and to help the victims of violence without favor to either Seleka or Anti-Balaka, but also to proclaim forgiveness and reconciliation, seeking to bring healing and peace. It is not easy, and only God can give this grace and this strength.
3: W momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają Anti-Balaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Anti-Balaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci. Policja chrześcijańska, która prześladuje. Która mówi o jakich wartościach? Przemocy? Nienawiści?

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, on został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
0: Powiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo.
2: Des groupes, les extrémistes, on les trouve partout, même chez les chrétiens, chez les musulmans, d'autres groupes aussi, mais c'est à chaque groupe de contrôler ces extrémistes hein, pour qu'ils ne puissent pas déborder, pour faire des dégâts pour, au nom de cette religion. Ça, c'est important. Nous disons en même temps que nous disons aux chrétiens de respecter les musulmans là, vous aussi respecter les chrétiens.